0: Tłumacza, prístna, naša.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORF.